0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Zamiast żyć życiem sfrustrowanego sportowca, zastanawiającego się, dlaczego twój syn nie potrafi dostać się do szkolnej drużyny, daj temu spokój. On nie jest tobą. Został ukształtowany przez Boga w unikalny sposób, abyś ty opiekował się nim i pomagał mu odpowiednio do jego drogi.
4: Niekiedy my, rodzice, próbujemy wymóc na naszych dzieciach postawy i zachowania zupełnie im obce. Zapominamy, że niepowtarzalna osobowość każdego dziecka, wyrażająca się w jego szczególnych właściwościach i predyspozycjach, to dar od Boga. Witam w audycji Pełnia Życia, w której dziś pastor Chuck Swindoll kontynuuje swoje rozważania na temat tajników wychowywania dzieci, wywiedzione z listu apostoła Pawła do Efezjan. Pochylamy się nad tekstem 6 rozdziału, skierowanym do rodziców i dzieci. To kiepski pomysł, aby poprzez swoje dzieci realizować własne ambicje. Weźmy więc pod uwagę o wiele lepsze rozwiązanie, jakie proponuje nam Biblia. Czyta Zygmunt Karel.
3: Dzieci, waszym obowiązkiem wobec Boga jest słuchać rodziców. Stwierdzenie to zawiera pewne zastrzeżenie, obowiązek wobec Boga. Nie możesz po prostu przyjąć, że posiadasz autorytet i używać go i wciąż przypominać swoim dzieciom, gdy dorastają, że to ty sprawujesz kontrolę, ty jesteś ojcem, ty posiadasz autorytet. Albo nauczy się słuchać, albo niech wyprowadzi się z domu. Cóż, jeśli będziesz tak postępował, zbierzesz tego owoce. Nie tego naucza ten werset. Pamiętaj o tym, że został wypowiedziany w kontekście wzajemnego poddania, o którym jest mowa w 21 wersecie 5 rozdziału. Bądźcie także poddani sobie. Bóg dał mi dziecko i poddaje się Panu, kiedy próbuje dowiedzieć się, kim ono jest. Jak jest ukształtowane, co lubi, czego nie lubi, w czym jest dobre, w czym nie jest dobre, w jaki sposób myśli, jakie są jego reakcje. To wymaga czasu, to wymaga wysiłku. Dzieci, waszym obowiązkiem wobec Boga jest słuchać rodziców. Domaga się tego zwykła sprawiedliwość. I dalej jest powiedziane nawet więcej. Czcij ojca twego i matkę, to pierwsze przykazanie, a z nim wiąże się taka oto obietnica. Ponieważ wtedy będzie ci dobrze, będzie ci się dobrze działo przez całe życie, przyniesie ci to korzyści. I po drugie, będziesz żył dłużej niż inni, którzy tego nie robią. Lecz jeśli żyjesz w posłuszeństwie i szacunku, niesamowite jest, jak Pan używa tego, by dać ci mądrość, tak że w rezultacie żyjesz dłużej i z całą pewnością lepiej. Próbuję opisać, jak wygląda opiekuńczy dom. Nie będę zatem mówił tylko do dzieci, będę mówił do ojców, którzy pełnią rolę przywódcy. Wy zaś, ojcowie, ze swej strony nie traktujcie swych dzieci tak, by musiały się gniewać. Jeden z przekładów mówi: nie drażnijcie swych dzieci. Biblia Poznańska tłumaczy ten werset: nie stwarzajcie okazji do złego u swych dzieci. Nie stwarzajcie okazji do złego u swych dzieci. Jak to jest możliwe? Pozwól, że przytoczę kilka przykładów. Gdy rodzic nadużywa swego autorytetu, bądź gdy stawia nierealne wymagania, nie licząc się z brakiem doświadczenia dziecka lub z jego niedojrzałością. Dziecko przecież dopiero się rozwija. Chodzi też o stosowanie ekstremalnych rozwiązań, gdy rodzic jest zbyt ostry i surowy, nawet do granic okrucieństwa i brutalności. Na drugim biegunie jest przesadne dogadzanie czy faworyzowanie dziecka. Ja dorastałem w domu, w którym miało miejsce faworyzowanie. Moja mama była głęboko zaangażowana w życie mojego brata. A kiedy pojawiła się moja siostra, mój tato do niej przylgnął. Dorosłym, który wywarł największy wpływ na moje życie, był mój dziadek ze strony matki, który, jak się wydawało, żył dla mnie. Nie wiem, dlaczego wybrał właśnie mnie, ale jestem wdzięczny panu, że tak się stało. Oczywiście nie był w stanie zastąpić mi rodziców. W rezultacie, dorastając, nie wiedziałem, kim jestem. Nieustannie byłem porównywany z innymi, jąkałem się i miałem wszelkie inne problemy związane z szaleństwem dorastania. Nie lubiłem za bardzo samego siebie. Zmagałem się z tym, jak siebie postrzegam i ze wszystkim, co się z tym wiąże, ponieważ do czasu mojego małżeństwa nie posiadałem poczucia bezpieczeństwa w odniesieniu do wiedzy o tym, kim jestem, sympatii do samego siebie i poczucia tożsamości. Teraz już wiesz, dlaczego szaleję za moją żoną. Nie jest moją matką, lecz to ona dała mi wiele wskazówek, które powinienem był otrzymać od moich rodziców. Lecz oni byli zbyt zajęci. Praca była dla mojego ojca całym światem i kochał ją bardziej niż wszystko inne. Nie pamiętam, aby moi rodzice, żadne z nich, kiedykolwiek przyszło na przedstawienie, w którym brałem udział, koncert mojego zespołu czy mecz koszykówki mojej drużyny. Nie mieli tego w swoich grafikach. Narastał więc między nami dystans. Kiedy więc nareszcie ukończyłem seminarium, doświadczyłem czegoś przedziwnego. Nigdy nie mówiłem o tym publicznie. Czułem się dziwnie odległy od ludzi, którzy byli ze mnie tacy dumni, od mojej matki i ojca. Niedługo potem moja matka umarła, a 9 lat później pochowałem ojca. Kiedy wracaliśmy samolotem do domu po nabożeństwie pogrzebowym, powiedziałem mojej siostrze: czuję się, jakbym pochował dzisiaj kogoś obcego. Szanowałem go, kochałem go, ale nie znałem go, ani on mnie nie znał. Nie byłem otoczony opieką. Przemawiam więc teraz do ciebie pełen kontrolowanej pasji. Twoje dziecko cię potrzebuje, abyś pomógł mu zrozumieć, kim jest. Ale najpierw ty sam musisz odkryć, kim ono jest. Dopiero wtedy będziesz potrafił z nim współpracować. A kiedy twoje dziecko odkryje, że z nim współpracujesz, zacznie grać w twojej drużynie, a ty będziesz grał w jego drużynie i dalej pójdziecie razem. Razem stworzycie wspaniałą muzykę. Czy nigdy nie dojdzie do konfliktów? Tego nie powiedziałem. Biorąc pod uwagę twoją silną osobowość oraz jego silną osobowość, wiesz, że konflikty będą nieuniknione. Twoje dziecko wciąż jest istotą skrzywioną przez grzech. Oznacza to, że kiedy nastąpi konflikt, ty go rozwiązujesz, ty naprawiasz zło, ty zachęcasz ku dobremu i zdecydowanie więcej czasu poświęcasz zachęcie i pochwałom niż krytyce i niszczeniu. Ojcowie, ze swej strony nie traktujcie swych dzieci tak, by musiały się gniewać. Na ten temat mam wiele do powiedzenia, ale muszę się zmieścić w 15-20 minutach. Będę więc mówił szybko, a ty spróbuj za mną nadążyć. Lecz nie ma nic ważniejszego, co możemy zrobić dla naszych dzieci, niż opiekować się nimi, troszczyć się o nie, być obecnym i dostępnym dla nich, poświęcać im swój czas. Trafia się świetna okazja. O 15% zwiększysz swoje zarobki, jeśli 5 dni w tygodniu spędzisz poza domem. Niech twoja odpowiedź będzie nie. Praca nie może zabrać ci czasu dla rodziny. Znajdź inną. Kiedy dzieci nie będą już z tobą mieszkać, możesz podjąć się tego rodzaju wyjazdowej pracy. Twojej żonie może się to nawet podobać, kiedy nie będzie cię 5 dni w tygodniu. Ale teraz twoje dzieci cię potrzebują. Tego się trzymaj. Nie jest łatwo żyć w tym świecie. Nie jest łatwo postąpić zgodnie z tym przesłaniem. Nie użyłem słowa łatwo aż do tego momentu, bo to jest trudne. Trudno jest powiedzieć ci to, co mam do powiedzenia, ponieważ być może cię to rani i może powiesz: moje dzieci są już dorosłe, straciłem swoją szansę. Lecz teraz nadeszła być może pora, aby być świetnym dziadkiem i wspaniałą babcią. Nie udało ci się z twoimi dziećmi? Zacznij z wnukami. Nigdy nie jest za późno, by zacząć robić to, co jest właściwe. Nie traktujcie swych dzieci tak, by musiały się gniewać, lecz troszczcie się o nie i wychowujcie je. To jest prawdziwa opieka. Wychowujcie je. Nie stosujcie przymusu i siły. Wychowujcie je, kierując się Bożą dyscypliną i troską. Widzisz określenie otaczać troską w wersecie 29, 5 rozdziału? Wiadomo przecież, że nikt nigdy nie ma w nienawiści własnego ciała. Przeciwnie, karmi je i otacza troską. Znajdujemy tu to samo greckie słowo – wychowuj swe dzieci w dyscyplinie z jednej strony oraz troszcząc się o nie i opiekując się nimi z drugiej. Dzieci, posłuchaj tego uważnie, gdy się o nie troszczymy, uczą się tego, jaka jest wartość miłości ich rodziców. Poznają granice swojej wolności. Dowiadują się tego, jak wygląda zdrowa niezależność. Jeszcze raz powtórzę, uczą się tego, jaka jest wartość miłości rodziców. To daje im poczucie bezpieczeństwa. Uczą się tego, jakie są granice ich własnej wolności. To sprawia, że dojrzewają. Uczą się też tego, czym charakteryzuje się zdrowa niezależność. To prowadzi do czystości, ugruntowanej czystości codziennego życia. Poczucie bezpieczeństwa, dojrzałość i czystość. Te wartości kształtowane są przez opiekuńczą, troszczącą się rodzinę. Musisz też wiedzieć, że twoje dzieci staną się takie jak ty. Będą podobne do ciebie. Wspaniałą rzeczą jest móc zmienić ten kierunek. Cynthia i ja nie byliśmy wychowywani tak, jak chcieliśmy wychowywać nasze dzieci. I pamiętam, jakby to było wczoraj, gdy siedzieliśmy razem i rozmawialiśmy o tym, że musimy przełamać ten schemat, musimy zmienić ten powtarzający się wzorzec. Albo nasze dzieci staną się takie, jacy jesteśmy my. I będą postępować w taki sposób, w jaki nasi rodzice postępowali wobec nas. Nie wszystko w tym było złe. Nie było to po prostu najlepsze, jakie mogłoby być. Zatem zacznijmy inaczej. I pamiętam, jak zaczęliśmy sporządzać listę, co musimy zrobić, aby poznać nasze dziecko i pomóc mu poznać samego siebie. Co musimy zrobić, aby nasze dziecko miało miejsce na to, by być sobą? I gdzie ustanowimy granice, których nie będzie mogło przekraczać i że postaramy się najlepiej jak potrafimy konsekwentnie pilnować wyznaczonych granic i że będziemy ufać Bogu, że On stworzy między nami tak silne więzy, że gdy dzieci dorosną, wszyscy będziemy przyjaciółmi, ponieważ nasze dzieci, będąc sobą, staną się takie jak my. Wielki teolog Gilda Radner w późniejszych latach swojego życia stała się gwiazdą pewnego programu telewizyjnego emitowanego w sobotnie wieczory. Napisała książkę zatytułowaną Zawsze jest coś. Podoba mi się ten tytuł. Zawsze jest coś. Pisze w niej następujące słowa. Gdy byłam mała, kuzyn mojej niani Debbie miał suczkę zwykłego kundla, która była w ciąży. Nie wiem, jak długo trwa ciąża u psów, ale szczeniaki miały się urodzić za jakiś tydzień. Pewnego dnia, gdy suczka biegała po polu, dostała się pod kosiarkę i straciła tylne łapy. Zawieziono ją do weterynarza, który powiedział: mogę ją poszywać lub możecie ją uśpić, ale ze szczeniakami wszystko jest w porządku. Będzie w stanie normalnie je urodzić. Kuzyn Debbie powiedział: zachowajmy ją przy życiu. Więc weterynarz ją poszywał i w ciągu następnych tygodni pies uczył się chodzić. Suka ani przez chwilę się nie zamartwiała, po prostu nauczyła się chodzić inaczej. Robiła dwa kroki przednimi łapami i podciągała tył. Następnie robiła kolejne dwa kroki i znowu przesuwała tył. Urodziła 6 szczeniaków, wszystkie w doskonałym zdrowiu. Karmiła je i opiekowała się nimi. A kiedy one nauczyły się chodzić, wszystkie poruszały się tak, jak ich matka. Czy coś było z nimi nie w porządku? Uwielbiam tę historię. Zatem, jaki ty jesteś? Czy jesteś opiekuńczym i troskliwym człowiekiem? Takie też będą twoje dzieci. Jeśli inwestujesz w swoje wnuki, troszcząc się o swoje dzieci, przełamiesz stary schemat postępowania, zmienisz jego kierunek. I chcę ci powiedzieć, że dzisiaj jestem gotów złożyć ci 2 obietnice. Z każdą związana jest pewna historia. Oto pierwsza z nich. Opiekujesz się swoimi dziećmi i troszczysz się o nie, kiedy pomagasz im zrozumieć, kim są. Opiekujesz się nimi, kiedy pomagasz im poznać samych siebie. Wiesz co, synu, masz bardzo sprawne ręce. Potrafisz nimi zrobić różne rzeczy. Hej, potrafisz to zrozumieć. To wspaniałe. Zajrzyjmy do paru książek i spróbujmy to rozgryźć. Albo, wiesz co, potrafisz świetnie rysować. Jesteś w tym naprawdę dobry. Zamiast narzekać, ależ bałaganu narobiłeś. Bo artyści to bałaganiarze. Wszędzie zostawiają swoje rzeczy. Ale wszystko w porządku, kochanie. Dla nas ważne jest to, co narysujesz. Spójrz tylko, to jest niesamowite. Albo, ależ ty masz talent, a myślałem, że to ja potrafię grać w koszykówkę. No proszę, zagramy jeden na jednego, poćwiczmy. Albo, wiesz, ty naprawdę masz muzyczne zdolności. Słyszałem o dobrym nauczycielu muzyki, który mógłby cię uczyć. Skontaktujemy cię z nim, bo twój dar trzeba rozwijać. Zamiast żyć życiem sfrustrowanego sportowca, zastanawiającego się, dlaczego twój syn nie potrafi dostać się do szkolnej drużyny, daj temu spokój. On nie jest tobą. Nie po to otrzymałeś go od Boga, aby realizować własne marzenia. Został ukształtowany przez Boga w unikalny sposób, abyś ty opiekował się nim i pomagał mu odpowiednio do jego drogi. Prawdopodobnie widziałeś ten film, ale czy kiedykolwiek czytałeś powieść Edny Ferber zatytułowaną Olbrzym? Historia ta opowiada o pochodzącym z Teksasu Jordanie Benedykcie. Jordan jest właścicielem rancha w Teksasie liczącego 2,5 miliona akrów. Wpada w gniew, gdy jego mały 3-letni syn Jordi nie chce jeździć na koniu. Kiedy w całym kowbojskim rysztunku zostaje posadzony na jednym z koni, płacze i chce z niego zejść. Jego ojciec jest rozczarowany. Ja jeździłem konno, zanim nauczyłem się chodzić, krzyczy do małego Jordiego. W porządku, odpowiada jego żona Leslie, to urocze, ale to byłeś ty, on jest kimś innym. Może nie lubi koni. Jest Benedyktem. Zrobię z niego jeźdźca, nawet jeśli będę go musiał przywiązać do konia. Tak długo odgrywałeś Boga, że wyobrażasz sobie, że rządzisz całym światem. Rządzę tą częścią, która należy do mnie, odpowiada Jordan Benedykt. Cóż, nasz syn nie należy do ciebie, mówi jego żona. Nie jest twój ani mój, nie jest nawet nasz, należy do samego siebie. Opiekujesz się swoimi dziećmi i troszczysz się o nie, kiedy pomagasz im zrozumieć, kim są. Pomóż im. One nie wiedzą, jak to powiedzieć, więc mówię to za nie. Poświęć na to czas. Poświęć swój czas. Kościół zajmuje się twoim dzieckiem przez trochę więcej niż 1% jego czasu. W szkole spędza około 18% swojego czasu. Do domu należy około 80% jego czasu. Trochę matematyki. Nie oczekuj, że szkoła czy kościół odbudują to, co niszczone jest w domu. Poświęć czas swoim dzieciom. A teraz druga obietnica. Opiekujesz się swoimi dziećmi i troszczysz się o nie, kiedy pomagasz im zrozumieć, kim są. Kiedy poświęcasz im wystarczająco wiele czasu, by im pomóc. To zadziwiające. Pracujesz, pracujesz i pracujesz, dajesz i dajesz, modlisz się i modlisz, wymierzasz im karę i tak dalej. I czasami musisz wyjść do innego pokoju i zgrzytnąć zębami. A potem wracasz z powrotem i próbujesz się kontrolować i rozmawiasz ze swoim dzieckiem i może czasem musisz dać mu klapsa i stoisz twardo na swoim stanowisku. W tym wszystkim starasz się okazywać mu miłość i myślisz sobie, że ono nigdy tego nie zrozumie, nigdy tego nie zrozumie. Zrozumie. Słowo Boże mówi, że nie zejdzie z niej nawet jako starzec. Znalazłem pewien interesujący opis. Uprawa bambusów jest bardzo trudna, szczególnie ich najlepszej odmiany. W Malezji istnieje bardzo cenna odmiana bambusa, której uprawa wymaga ogromnej wiedzy i jeszcze więcej cierpliwości. Tak oto się to robi. Pierwszego roku sadzisz ziarno, podlewasz i nawozisz glebę. I nie dzieje się nic zauważalnego. Na drugi rok dalej troskliwie podlewasz i nawozisz glebę. I nie dzieje się nic zauważalnego. W trzecim roku dalej podlewasz i nawozisz glebę. Jest to nawet ważniejsze niż wcześniej. Lecz wciąż nic się nie dzieje. Nie ma absolutnie żadnego widzialnego znaku, że twoja 3-letnia praca odniosła jakikolwiek skutek. Nadchodzi czwarty rok. Dalej podlewasz i nawozisz glebę i musisz to robić w odpowiedniej ilości i we właściwym czasie. I zgadnij co? W czwartym roku również nic się nie dzieje. W piątym roku znowu pilnie podlewasz i nawozisz glebę i wtedy bambus zaczyna rosnąć. I w ciągu 30 dni osiąga wysokość około 27 metrów. Nie 27 mm w ciągu 30 dni. Nie 27 centymetrów w ciągu 30 dni, lecz 27 metrów w ciągu 30 dni. Od zera do wysokości 9-kondygnacyjnego budynku w ciągu 1 miesiąca. Możesz to nazwać skapitalizowane odsetki. Starasz się ze swoim dzieckiem robić wszystko, co możliwe, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, tak, rok po roku. I kiedy kładziesz się wieczorem spać, zadajesz sobie pytanie, czy ono kiedykolwiek to zrozumie? A twoja żona odpowiada, nie. Cóż, to nie pomaga. A później razem modlicie się, pracujecie i wciąż okazujecie troskę waszym dzieciom i pewnego dnia niespodziewanie zostajecie wprawieni w zdumienie. Ono to zrozumiało. I jesteście tak bardzo Bogu wdzięczni, jesteście tak bardzo dumni ze swego potomka. Ponieważ Bóg uhonorował czas i cierpliwość, jakie w Niego zainwestowaliście. Warto było. Chcę, abyśmy teraz pochylili nasze głowy i zamknęli oczy. Chcę, abyś pomyślał teraz o swoich dzieciach lub wnukach. Jeśli nie jesteś żonaty, pomyśl o domu, w którym zostałeś wychowany. Podpowiem ci teraz, o jakich rzeczach powinieneś pomyśleć. Zastanów się nad tym, jakie sfery należałoby poprawić. Być może trzeba by było zatroszczyć się o relacje z rodzicami, które nigdy nie były zbyt mocne. Może potrzebne jest po prostu przebaczenie. Zamiast wciąż lizać swoje rany i przepraszać wszystkich za swoje bezsensowne zachowanie w stosunku do matki, która cię nie kochała, lub ojca, który o ciebie nie dbał, czy mógłbyś wziąć odpowiedzialność za swoje własne poczynania? I począwszy od tego dnia zacząć robić to, co jest właściwe? Potrzebujesz pomocy, by naprostować różne rzeczy w twoim życiu? Skorzystaj z niej. Zapłać odpowiednią cenę. Czy przestaniesz winić nauczyciela za to, że twój syn nieodpowiednio się zachowuje? Przyjrzyj się temu uważnie. Może problem jest w domu? Czy to możliwe, że w 80% przypadków należy coś zmienić? Zrób to. Zacznij już dzisiaj. Możesz nawet zacząć od tego, że zbierzesz razem swoje dzieci i poprosisz je o przebaczenie za wszystko, co się działo, a nie powinno było mieć miejsca. Skoro ten fragment jest skierowany do ojców, do was, ojcowie, chcę teraz coś powiedzieć. To nasze zadanie. To właśnie tutaj możemy zasłużyć sobie na prawo do miana przywódcy. To nasza odpowiedzialność. Być może twoja dzisiejsza modlitwa powinna brzmieć: dzięki twojej łasce, Boże, dzisiaj po wysłuchaniu tej audycji stanę się innym ojcem. Oczywiście, jeśli nigdy nie spotkałeś Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, to może być początek, by zacząć postępować właściwie. Przyjdź do Niego teraz. On czeka na ciebie z otwartymi ramionami i rozumiejącym sercem. On pomoże ci przejść przez bagno niewłaściwych przyzwyczajeń i złych doświadczeń oraz nieudanych prób zmiany istniejącego stanu rzeczy. On ci przebaczy i pomoże ci zrozumieć, jak przebaczyć samemu sobie, a potem da ci wskazówki, a nawet napomnienia potrzebne do tego, by zacząć postępować właściwie. Pamiętacie słowa pieśni: Duchu Boga z górnych stron, napełnij mnie. Zmień mnie, kształtuj, napełnij serce. Ojcze nasz, modlimy się, abyś napełnił nas swoim duchem oraz dzięki niemu swoją mądrością, swoją siłą, zachętą, której potrzebujemy, by iść dalej, by z determinacją kroczyć naprzód, siłą, by przeciwstawić się złu, jakie sami wywołaliśmy, i pozbyć się użalania się nad sobą i ciągłego robienia z siebie ofiary. Wychowaj nas do pełnej odpowiedzialności,

0: Chrystusa, w imię którego się modlimy. Amen.
1: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej wykładu doktora Chucka Swindolla zatytułowanego Tajniki wychowywania dzieci. Podobnie jak wszystkie poprzednie, również cykl 26 wykładów poświęconych listowi apostoła Pawła do Efezjan, zatytułowany Stając się ludźmi łaski, po zakończeniu emisji radiowej dostępny będzie na płytach CD. Zamówienia można składać już dzisiaj, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem naszej darmowej infolinii 800 444 101. Za każdym razem, gdy słuchamy wypowiedzi na temat życia rodzinnego bądź wychowania dzieci, nasze emocje rosną. Bardzo troszczymy się o swoje dzieci. Większość z nas, rodziców, musi jednak przyznać, że wychowanie dzieci mocno odbija się na naszym poczuciu pewności siebie. Czasem dokonywane przez nie wybory potrafią nami wstrząsnąć. Na naszej stronie www.ifl-polska.pl znajdą Państwo pełną ofertę wykładów doktora Chucka Swindolla dostępnych po polsku, a wśród nich cykl zatytułowany Sprawy rodzinne. Pastor Chuck i jego małżonka Cynthia szczerze i bez ogródek mówią nawet o najtrudniejszych aspektach życia małżeńskiego i rodzinnego. Polecamy. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji Pełnia Życia, w której nadamy pierwszą część wykładu Chucka Swindolla zatytułowanego Nasza praca oddawaniem czci Bogu. Zapraszamy.